0: Warning. Signal level will now increase. Reduce volume control setting.
1: Kako in kaj všeč se krancem poje? Odkri mi glas.